si zdali, lekko byś. Jo, jo, karton albo lek, a taki porcelan. Odry ma cybulka ma, tapety parmezan.